A już za chwilę Bogumił z południowej Afryki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu.

Dzień dobry kochani! W to piątkowe, cieplutkie, bardzo słoneczne, jesienne popołudnie ze studia radiowego Larmo w południowej Afryce wita się z wami wszystkimi, gdziekolwiek mnie słuchają, nie kto inny jak Bogumił. No oczywiście, pozdrawiam serdecznie i to bardzo serdecznie całą załogę naszego wspaniałego radia na czele z tymi dwoma gołąbkami i Gabi, i Darkiem, i oczywiście ich rodzinami, i rodzinami naszych wszystkich słuchaczy, dedykuję piosenkę Klub Samotnych Serc. Proszę bardzo, zapraszam do wysłuchania.

No i oczywiście tym wszystkim dzisiejszym solenizantom urodzinowym, imieninowym oraz tym, którzy obchodzą swoje różne rocznice, może zaręczynowe albo weselne. Życzę, kochani, Wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Najważniejszy skarb jeszcze teraz, jak słyszę, że w Polsce zawiesili te wszystkie badania na raka i tak dalej, to aż mi się tutaj serce kraje, że tych ludzi ile stanie się chorych i nieuleczalnych. Także dedykuję piosenkę urodzinowy show. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

0: No oczywiście mamy teraz tych wszystkich chorujących, których naprawdę, naprawdę serdecznie i to gorąco współczuję, że akurat takie sytuacje się wydarzyły. No i życzę im przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i gorącej wiary, że następne dni będą dla was lepsze, bo cóż, nadzieja, mówią, że umiera ostatnia, ale bez nadziei też nie można mieć jakiejś po prostu nadziei na coś, co może się zakończyć, co może się udać właśnie dobrze. No i kochani, dedykuję dla tych wszystkich piosenkę Moja Nadzieja. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.
1: Radio Larmo.

0: No i kochani, na dzisiejszą audycję przygotowałem wam piosenki afrykańskie. Po prostu do mojej audycji to będzie właśnie taki dodatek, ale nie będę wam zdradzał, co to za audycja. Posłuchacie sami, jak będziecie na mojej audycji, to posłuchacie, o co tu właściwie chodzi. No i oczywiście będą murzyńskie i afrykańskie. Murzyńskie po prostu czarnych. Nie można się tutaj obawiać, że to jakaś mowa nienawiści. Tu tak się po prostu mówi i nikt się nie obraża. Afrykaner to są biali ludzie. I dlatego troszeczkę taki miks wam dzisiaj zrobiłem tych piosenek murzyńskich i afrykańskich. To na początek dobrej zabawy, na którą właśnie serdecznie zapraszam. Konsola dla was jest otwarta. Zapraszam was wszystkich do wspólnej zabawy albo do wysłuchania mojej audycji. Pierwszą z piosenek, którą wam zadekuję na dobry początek, to będzie piosenka Mbube, a druga Catch Potatoes. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.
1: Yabo!

No i kochani, mieliście długi weekend. Wczoraj piątek, 1 maja, dzisiaj oczywiście sobota, nie wszyscy pracują w sobotę, dzień flagi, a jutro niedziela i 3 maja, konstytucja 3 maja. Także długi odpoczynek mieliście również. A ja kochani, muszę powiedzieć wam, że jak to mówią, emigracja to nie jest łatwa sprawa. Przyjeżdża się po prostu do innego kraju, gdzie jest inna kultura i inne zwyczaje, inny język, a jeszcze w moim przypadku bez znajomości języka no nie było tak bardzo łatwo. No ale jak to mówią, emigracja jest dla twardych ludzi, bo tych, co ostatnio 87, co wam ostatnio mówiłem, co zostało ze mną, to chyba z 20 wyjechało z powrotem. Po prostu dla nich było to za ciężko. Nie mogli po prostu dostosować się, a jak powiedziałem przed chwilą, to jest twarda sprawa i nigdy nie można być bardzo, jak to się mówi, słabym, bo jak się jest słabym, no to nie, rzeczywiście to lepiej wrócić do domu i kontynuować swoje życie tam. No i teraz kochani, dedykuję dla was dwie piosenki. Pierwszą z nich będzie Reja Dumisa, a druga Always. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No i kochani, przejdziemy na konsolkę, przywitać mojego pierwszego gościa, którym jest Zbyszek z Halemby, Ruda Śląska. No witam Cię kardusie serdecznie, pozdrawiam Cię w to sobotnie, u mnie jesienne, ale jak powiedziałem, bardzo ciepłe popołudnie. A Zbyszek naszrychlał tak. Dzień dobry, witamy, pamiętamy jak byłeś w Polsce i Twoje audycje, ale pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak słuchaczy i naszych DJ-ów, kierownictwo radyjka. A powiem, że u nas prawdziwa wiosna, 26 stopni, jest grill, jesteśmy na roads i radyjko jest i Twoja muzyka, dzięki i słuchamy. To oczywiście serdeczne pozdrowionka tam lecą do Was, do Twojej rodzinki, do tych wszystkich, którzy są razem z Tobą i tam sobie grillują. Muszę Wam, no znaczy w sumie słuchaczom, którzy są obecni, a przede wszystkim Tobie Zbyszku, że tutaj nauczyłem się robić brai, bo u Was mówi się gryla, a tu się mówi braja. No ale w czasie, kiedy ja byłem w Polsce w 81 roku, to nie było stać nas, żeby kupywać tyle mięsa i robić sobie gryla, bo rzeczywiście wszystko było na karteczki. Także teraz jest co innego. A drugim to jest takie najbardziej popularne u nich braj, u Was gryl, a drugie to jest pojki kos. Pojki kos to są różne, to jest taki garnek żelazny i na ogniu, tak jak się robi gryla, i się kładzie warstwy, te kartofle, tomato i tam inne wszystkie takie kurczaka, łódka z kurczaka, wszystkie warzywa i tak się warstwami przekłada. Także to właśnie drugie po brai to jest dla nich. No oczywiście dla Ciebie, jak robisz Zbyszek, robisz tego gryla, to jeszcze chciałbym dać taki Tobie tip i wszystkim, którzy robią gryla w Polsce. Też się nauczyłem od nich, bo po prostu jak robisz tego gryla, to masz tam mięso kurczaka i tam kiełbaski i te inne rzeczy. Jak zrobisz jedno, odkładasz na bok, to one później wystygną. A najlepsze, to co ja się nauczyłem i to przez tyle lat, ja już to robię, przez 44 lata, po prostu jakiś pojemnik, wlewam do tego 1,5 butelki piwa i kładę też na bok, żeby to piwo się grzało i gotowało. Jak się to piwo zagotuje, to wtedy, które mięso zostało już usmażone, to wkładam do tego i później następne i następne i to wszystko to piwo tak paruje i to mięso daje takie bardzo mięciutkie. Także kochani, spróbujcie tego i zobaczycie, czy Wam to się spodoba i czy po prostu dla Was to pracuje. Ale dla mnie przez tyle lat rzeczywiście pracuje. A teraz dla Ciebie i dla wszystkich słuchających lecą dwie nutki. Pierwsza z nich będzie Król, a druga Feel Good. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No i muszę wam powiedzieć, że tutaj dzieci, młodzież mają bardzo duży szacunek dla starczyk, dla starszych ludzi. I wołając ich po prostu, tak jak u nas mówią, proszę pana, proszę pani, a tutaj łom and auntie, wujek i ciocia. Także na początku, jak po przybyciu tutaj, potem po jakimś czasie jesteśmy na ogrodzie z żoną, robimy na ogródku, idzie młodzież, idą dzieci ze szkoły i krzyczą, halo, halo, łom, halo, auntie. Jezus, tak się zdziwiłem, co to jest? No ale później zapytałem się w pracy, no to my właśnie mi wytłumaczyli i przez lata właśnie przekonałem się, że rzeczywiście tak jest ten szacunek. Ale jeszcze chodzi o na przykład u Murzynów, będę się tym językiem posługiwał, bo mnie tu nikt nie zamknie za mowę nienawiści. Także tutaj się, tak jak wam wspominałem, się woła. No i dzieci, małe dzieci, które się urodzą, to babcia z dziadkiem chowają je. Chowają je, rodzice wyjeżdżają, pracują tu i tam, mieszkają i przyjeżdżają, albo później już ściągają ich do siebie. Ale nie zauważy się nigdzie, nigdy, żeby rodziców czy dziadków murzyńskich dzieci czy wnuczki oddali do domu starców. Nie ma tego. Oni opiekują się nimi do samego końca. Ale niestety, a biali tutaj, Afrykanerzy, czy tam Anglicy, czy te inne narodowości, po prostu nie mają skrupułów. Jeśli już jacyś rodzice, czy tam babcia są niedołężni, no to nie ma co sobie głowy zawracać, się przejmować opieką, tylko ciuch i do domu starców. No ale domy starców również nie są takie tanie. No ale mimo to wolą zapłacić drożej, aby nie robić sobie problemu z rodzicami czy z dziadkami. Także teraz, kochani, widzicie tą różnicę między Afrykanerami a czarnymi. Czarnych, jak powiedziałem, nie spotkasz. Oni tak się opiekują, że nie pozwolą na to, żeby ich rodzice gdzieś się poniewierali w domu starców. Nie ma mowy na to. Także, kochani, lecą dla was następne dwie nutki. Pierwszą z nich będzie Melodii Jalia, a druga Escape. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

ja na konsolce witam bardzo serdecznie i bardzo cieplutko w ten to ciepłe jesienne popołudnie mojego gościa, którym jest właśnie Waldek. No witaj prezenterze Bogumile z dalekiej, kolorowej, rozśpiewanej Afryki. No ja Waldku również ciebie witam, twoją całą familię. No oczywiście na pewno tam dzisiaj sobie, jak to w większości widzę, sobie grillują, bo to jest święto. No a święto, chociaż było, nie byłoby tego święta, to i tak sobota jest. W większości ludzie w sobotę nie pracują, tam tylko niektóre takie ważne pogotowia, policje, wojska, takie rzeczy. Także dziękuję za ten pisik, Waldku, i pozdrowionka lecą. No rozśpiewana ta South Africa kolorowa jest, tylko po prostu trzeba się przystosować do tych kolorów, bo nie zawsze te kolory, jak to mówią, nie to złoto, co się świeci. Chociaż tutaj oczywiście leżymy na złocie, bo tutaj w Gauteng, tutaj w prowincji, w której ja mieszkam, to jest województwo tak po naszemu, to po prostu leżymy na złocie. Są bardzo duże złota i dlatego Johannesburg nazywają City of the Gold. Także miasto złota, czy złote można powiedzieć. Także jeszcze raz serdeczne dzięki, Waldku, i życzę jeszcze wspaniałego resztę sobotniego dzionka na jutro błogosławionej razem z rodziną niedzieli. I lecą następne dwie nutki, ale tak jak zapowiedziałem, może jeszcze ciebie na początku nie było, że lecą nutka murzyńska i afrykańska, taka mała przeplatanka. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

Afrykańczycy są bardzo gościnnymi i bardzo pomocnymi ludźmi. Ja tutaj w koło jestem obstawiony. W koło mnie mieszkają sami Afrykańczycy i jeden Murzyn. Także muszę wam powiedzieć, że wspaniale, cicho, jeden drugiemu w razie czego, to pomoże w każdej chwili. No oczywiście jak wyjeżdżamy do Polski na miesiąc czasu, na urlop, to ja tutaj swojemu sąsiadowi Mimsi i Janowi zostawiam klucze, tylko oczywiście, żeby do bramy i do garażu, żeby jedzenie po prostu dał psom, nakarmił wody i tego. Także naprawdę mówię wam, że z przyjemnością przez te 44 lata tutaj spędzam, także nie jestem właśnie zawiedziony tym, że tutaj właśnie zostałem. No i teraz, kochani, leci jedna w sumie nutka, bo ona troszeczkę dłuższa jest, a będzie to Eboki. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

W 98 roku zaprosiłem brata na 3 miesiące, no tak w odwiedziny po prostu. No i zabrałem go, bo przyjechał sam, bo był akurat wdowiec, był w tym czasie. No i pojechaliśmy do KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal to jest po prostu, to jest taka królestwo Zulu. W większości 90 parę procent mieszka samych tylko Zulu. No oczywiście pojechaliśmy nad ocean, pokąpaliśmy się, no i oczywiście pojechaliśmy do Durbanu, do stolicy KwaZulu-Natal. Także poszliśmy, patrzymy, tam też zobaczyliśmy, jakie są występy, no i poszliśmy na te występy taneczne zespołów, takich ludowych zespołów tradycyjnych z Zulu, gdzie kobiety zuluski mają tylko takie frędzle, oczywiście majteczki, frędzle im tam wiszą na bioderkach i bez biustonoszy, a panowie mają swoje tarcze, dzidy i po prostu też taką opaskę na głowie, na czole i też takie frędzelki im wiszą na biodrach. No i później po tych występach każdy sobie mógł zrobić zdjęcie. No i mówię wam,

mój brat jak się rozochocił na te zdjęcia, ja mówię, Czechu, mówię, no już chodź. A on, jak mu się spodobało, te kobiety bez tych biustonoszy, musiał się napatrzyć na to. No. No i wreszcie go, po tych kilku zdjęciach, jakie zrobił, no wreszcie musiałem go odciągnąć. No i pojechaliśmy. Także te wspomnienia również miał. No oczywiście tradycja to żaden wstyd dla kobiet jest tych. Po prostu taka jest tradycja i kultura ich. No i kochani, leci dla was jedna nutka, bo jest po prostu troszeczkę też dłuższa, a jest to Gambia. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

teraz, kochani, lecę na konsolę przywitać moich dwa gołąbki. A jest to Gabi i Darek. No witam was, kochani, serdecznie. Pięknie pozdrawiam, pozdrowienia lecą od mojej całej rodziny tam dla was. A oni nasztrychlali tak. Fajnego popołudnia życzymy oraz pozdrawiamy wszystkich obecnych na twojej audycji. Bogumił, dalej pozdrawiamy twoją żonkę Teresę i całą rodzinę, ekipę radia. Bogumił, aby taką decyzję podjąć i zostać w zupełnie nieznanym kraju, potrzeba wielkiej odwagi. A wiem, co mówimy, bo i my staliśmy przed taką decyzją. Poprosimy o dołączenie piosenki dla wszystkich tych, co stali przed podjęciem takiej decyzji. Dziękujemy i do zaś. No oczywiście to jest decyzja, bo jedziesz nieznany, bez znajomości języka i nie wiesz, co cię tam właśnie czeka. I to jest duże ryzyko, tak jak wspomniałem, dużo ludzi wróciło, bo nie wytrzymało tej presji i tego wszystkiego. Ale jak to mówią, trzeba być zawsze twardym i mieć twardy tyłek. Że jak cię kopną z tej strony, to polecisz na drugą i znowu podstawiasz. Także rzeczywiście, to trzeba było przejść. No może wam było troszeczkę łatwiej, może znaliście niemiecki język, to może wam start był łatwiejszy, ale dla mnie to nie było takie łatwe, bo dopiero później zakład wysłał nas do takiej szkółki. No ale co tam było? Półtora miesiąca, to co to się nauczysz przez półtora miesiąca języka angielskiego? No ale to zawsze coś daje. Już jak mam na imię, kawach, to tamto, takie proste rzeczy, to człowiek się nauczy, ale żeby było jakaś konwersację prowadzić, to jeszcze człowiek sobie nie pozwolił. No ale trudno, przeszło się i się wie, jak to jest. To dlatego swoim dzieciom zawsze mówię i trzymałem tej tradycji, żeby nie rezygnować mówienia po polsku. W domu zawsze, cały czas rozmawiamy po polsku. Dzieci jak przyjadą, po polsku, wnuczka po polsku z nami rozmawia. Także powiedziałem im, że w życiu nigdy nie wiadomo, co cię czeka. Ja też nie byłem, zaplanowałem sobie tego wyjazdu tutaj do dalekiej Afryki. I tak właśnie życie skreowało mi, że się właśnie znalazłem. I nie chciałbym, żeby właśnie oni może kiedyś wyjadą do Polski, to nigdy nie wiadomo. No i właśnie, żeby mieć tą komunikację, znać ten język. No i dziękuję za wpisik, dziękuję za pozdrowionka dla mojej rodziny, dla mojej żonki, a ja również przesyłam wam gorące pozdrowienia tutaj od nas wszystkich. No i dedykuję piosenkę. Dwie piosenki, pierwszą z nich będzie Lighthouse, a druga Sina Mali, Sina Deni. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No, ja witam serdecznie, Gabi. No witaj, frajerko, witam. A Gabi napisała, bo komił, ja byłam tu pierwsza i nie umiałam ani B, ani M po niemiecku, ale mogłam przez pół roku brać udział w nauce języka, a reszta przyszła z upływem lat, bo to już 45 lat. Będzie ostatniego maja, jak opuściłam kraj. No, to ty już jesteś, Gabi, tam rozumiesz, jak swoja w tym. No, byłaś troszeczkę, jak ty mówisz, pół roku na tej nauce, no to troszeczkę lepiej poduczyłaś się, ale ja ci powiem, że jedno przez te półtora miesiąca, to jak mówię, podłapałem to A, B, M, ale to nie było jeszcze najgorsze, bo uważam, że jak to mówicie, rozmowa, rozumiesz, tak z kimś jak rozmawiasz, to się szybciej uczysz, bo ta osoba, która z nią rozmawia, źle powiesz, ona ci poprawi. A tak, rozumiesz, jak się uczysz w tym, to tam troszeczkę tak jak w szkole. Rozumiesz, jesteś w pierwszej klasie i to, ale mi się wydaje, że w pracy potrzebne są najpierw słowa, które ty właśnie potrzebujesz do tej pracy. No i jakoś pomalutku i człowiek się jakoś dał radę i tyle lat już tak samo mieszkamy, 44 lata, to już jest kupa czasu, rozumiesz, także czuję się tutaj, rozumiesz, jak Afrykaner, bo oczywiście mamy obywatelstwo afrykańskie, tak samo polskie i afrykańskie, także na wybory, na to tak samo chodzimy. A teraz mamy 4 grudnia wybory do, jak to się mówi, municipality, to jak to jest, to tam do Rady Miejskiej czy coś takiego. No i dobra, kochana, dziękuję ci bardzo za ten piszek i lecimy z nutką dla ciebie My Number One i Josefa. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No i kochani, muszę tutaj wam powiedzieć tam o tym, gdzie ten zespół, co z bratem byłem, w KwaZulu-Natal. Tam właśnie jest ten Land of Zulu i oni mają swojego króla. Pierwszy z nich to był Shaka Zulu, to był najwaleczniejszy król Zulusów. Także oni mają tego króla i celebrują. Oczywiście państwo na to płaci, ale to nie jest król dla nas tutaj wszystkich, to jest tylko czy dla innej murzyńskiej narodowości, tylko jest właśnie dla tego tribu Zulu i oni go właśnie bardzo szanują. No i oczywiście to jest najbardziej waleczny wódz, bo następnym był z Velatini, król, który właśnie zmarł już i wybrali nowego króla, ale to nie jest tak jak na przykład w Anglii, że następca tam drugi jest w kolejności i oni. A oni tutaj tego króla to sobie wybierają, zbiera się cała rodzina i oni wybierają sobie. Nie musi być koniecznie z pierwszej żony, ale właśnie jest głosowanie i w tym właśnie biorą udział wszyscy, cała rodzina, wujki, stryjki, obojętnie jeszcze niekto i właśnie w ten sposób oni go wybierają w takich wyborach. No i kochani, leci, bo już zaraz malutku będę kończył. Dla was nutka Something. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No oczywiście każdy z tych królów to już jest kupa żon i kupa dzieci, ale to jeszcze nie jest, ale tu byłoby jeszcze śmieszniejsze, że nasz były prezydent Jacob Zuma, który ma 7 żon i 23 dzieci. Kochani, to wyobrażacie sobie, ile to tych dzieci jest. No i oczywiście bardzo mądrze to zrobił, bo to wybudował, to się nazywało osiedle Inklantla, i on to zbudował, takie ogrodzone to jest, i tam właśnie tylko jego rodzina mieszka, te 7 żon i te wszystkie dzieci właśnie mieszkają w tym osiedlu. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Jak to się mówi, czereśnia na torcie, na topie tortu, to jest właśnie ta, że on, mając te 7 żon, to co tydzień śpi z jedną, po tygodniu z drugą. I kochani, to jest życie. Kurczę, szkoda, że ja się też tam nie urodziłem takim, żebym miał tyle żon i co tydzień spędzał z inną żoną. No i tak to jest, kochani. I teraz leci dla was nutka Król, a po tym będę się z wami żegnał i przekazywał mikrofon dla Ajeny. Proszę bardzo, życzę dobrego odbioru.

No kochani, tak mało dobiegła moja audycja. Serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojej audycji i za te wszystkie wpisiki. I zapraszam na następne moje audycje, jak i audycje moich koleżanek i kolegów. A moją pożegnalną, w sumie dwoma pożegnalnymi piosenkami w podziękowaniu dla was wszystkich, to będą Spin My World Round and Robot. Ze studia radiowego w południowej Afryce, oczywiście z Radio Larmo. Dziękuję wszystkim i żegnam się z wami wszystkimi, gdziekolwiek mnie słuchaliście. A żegna się nie kto inny jak Bogumił. Do widzenia i ciao, ciao.

No i kochani, po tej piosence oddam swój mikrofon dla Ajeny, której życzę wspaniałej zabawy, dobrego wieczorku z wami, wspaniałymi słuchaczami. No i Ajena życzę wspaniałej audycji. I mikrofon za chwileczkę leci, bo jeszcze leci jedna piosenka. I po tej piosence wyrzucam szybciutko mikrofon dla ciebie.

minęła godzina 18, a wita się z Państwem Ajena ze Szkocji. Kochani, to ja już lecę, żeby pięknie powitać wszystkich słuchaczy na całym świecie. Witam Polonię w Szkocji, jak również bardzo cieplutko witam Polonię, gdzie tylko w tej chwili dociera mój głos. Na mojej już takiej popołudniowej audycji też bardzo cieplutko witam ludzi samotnych, ludzi chorych. Ludziom chorym życzę szybkiego powrotu do zdrówka i błogosławieństwa Bożego, a ludziom samotnym dużo miłości od osób najbliższych i kochani takich fajnych, a zarazem prawdziwych przyjaciół Wam życzę. Takie milutkie powitanie też kieruję w stronę naszej całej redakcji, oczywiście na czele z naszą Gabi i z naszym Darkiem. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo milutko, ale i też pozdrowienia lecą do Waszych rodzin. Życzę Wam pięknego, zdrowego, całego weekendu, no i udanej majówki. Tym razem też takie miłe powitanie kieruję na pokoiki, saloniki czatowe, tam gdzie słuchają i bawią się z naszym radiem Larmo. Pięknie witam wszystkich słuchaczy z Facebooka i też wszystkich Was pozdrawiam. Życzę ciekawych tematów, ale i miłej zabawy z naszą stacją. A teraz już ze Szkocji lecę prosto do Afryki, żeby tam pięknie podziękować Bogu Miłowi za przekazanie mi sterów Radyjka. Życzę Ci teraz fajnego odpoczynku, smacznej kolacyjki i jak Ci czas pozwoli, zapraszam również na moją audycję. Kochani, a ja idę i zrywam kolejną kartkę z kalendarza. I wszystkim salenizantom, jubilatom, ktokolwiek jakie obchodzi dzisiaj swoje święto, ja życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim jak najwięcej tego kochanego zdróweczka. I do tych życzeń przygotowałam kolejną piosenkę i tą piosenkę pięknie dla Państwa wyśpiewa duo Feniks, Przystanek Życzenia. Proszę bardzo, a ja życzę dobrego odbioru.

Można prosić też o swoją ulubioną piosenkę, a ja w miarę moich możliwości będę pomalutku realizowała i Wasze wpisy, i Wasze prośby. Na dzisiejszej mojej audycji usłyszą Państwo piosenki przede wszystkim mojego autorstwa, ale i też piosenki związane, przecież mamy majówkę, prawda? No czas na grille, na takie balangi, no po prostu trzeba się cieszyć każdym dniem, a zwłaszcza takim długim weekendem. Ja już widzę, że mam pierwszych gości, to tak szybciutko lecę się przywitać. Już mówię dzień dobry Ginie i też witam cieplutko Tadeusza i Marysię i pięknie witam Marię Słuchaczkę. Ale kolejną piosenką taką majówkową bym powiedziała, już pięknie powitam całą naszą redakcję, oczywiście na czele z naszą Gabi i Darkiem. Grill i dziewczyna z naprzeciwka. No co może cieszyć oczy lepiej? Chyba dobre piwko.

No to kochani, ja już wszystkich teraz tak oficjalnie pięknie witam moją piosenką Majówkowy raj i zapraszam na muzyczny rejs do Szkocji.

No to co, Ajena już spacerkiem wędruje z powrotem na konsolę. I tym razem fajnie tulę do mojego serduszka naszą Ginę. A posłuchajcie, co napisała Gina. Sercem pozdrawiam Ciebie, kochana Ajenko, z rodzinką wspaniałych słuchaczy. Wasz team radyjkowy. Życzę pięknego popołudnia z Twoją muzyką. Oczywiście buziaki lecą, a w szczególności do Ciebie, Ajenko, Agis, Marysi, Tadeusza i do Alinki. No to bawimy się. Pewnie, że bawimy się, w końcu przecież mamy weekend, prawda? No, można odespać, można się pobawić, tylko żeby tam Was główka nie bolała po tym weekendzie. No wszystko bym powiedziała z takim umiarem, umiarkowanie. Także ja Cię, serduszko, też serduchem pozdrawiam. Ciebie, Twoją Agi, z całą Waszą rodzinkę. Życzę Wam pięknego całego weekendu, dużo słoneczka i w serduszku, i na buzi, i na dworze. Lecą takie słodziutkie buziaki, a już za moim pośrednictwem lecą po kolejne pozdrowienia do słuchaczy, do całego teamu radyjkowego. Gina wszystkim życzy pięknego popołudnia z moją muzyką. No i oczywiście buziaki lecą, no to do tych pozdrowień wysyłam buziaki, a w szczególności tutaj do mnie, do Agis, do Marysi, do Tadeusza, no i do Alinki, naszej prezenterki. No i piszesz, bawimy się, pewnie, że się bawimy. Ja przygotowałam dwie piosenki. Pierwsza piosenka mojego autorstwa, Moje serce bije tylko dla Ciebie. A drugą piosenkę przygotowałam, jest to piosenka naszej Alinki z Kalisza, naszej prezenterki. Tam, gdzie Ty. Także ja zapraszam Cię do posłuchania i życzę dobrego odbioru.

No i właśnie mamy przyjemność posłuchać kolejnej piosenki. Autorką jest nasza prezenterka Alina, Tam, gdzie ty. Proszę bardzo.

Gina, a ja tu dostałam taki wpis pocztą pantoflową od naszej Alinki. Alinka pisze pięknie, dziękuję Ginie za pozdrowionka i też pięknie pozdrawiam i życzę milutkiego wieczoru, buziaki słodkie, no i jest serduszko i buziaki, no to przekazuję od naszej Alinki. Ale ja już przechodzę do kolejnego wpisu właśnie, który otrzymałam od Tadeusza i od Marii, ale zanim zacznę czytać, to też cieplutko witam Agis. Za chwileczkę, serduszko, powrócę do twojego wpisu, ale już przytulam tak do serducha weekendowo Tadeusza i Marię, ale przytulam wszystkich tam w koło, no bo tam jest tak obalanga na 100 fajerek, tak jak pisze Tadeusz. No to do wszystkich te przytulasy już lecą ze Szkocji od Ajeny. A Tadeusz z Marysią piszą: witamy ciebie, Ajenka, weekendowo, pozdrawiamy ciebie z całą twoją rodzinką, pozdrawiamy Gabi i Darka, całą redakcję, wszystkich tu obecnych gości. Takie ekstra pozdrowienia przesyłamy do Giny, do jej córci Agis, pozdrawiamy Alinkę z Kalisza, naszą prezenterkę, pozdrowienia są do Basi z Acapulco i Basi z Londynu i zostawiamy i buziaki i kusiole do podziału, ale nie zapominaj o sobie. Ale Tadeusz tu pisze dalej: Ajenka, od samego południa bawimy się tu właśnie na podwórku, mamy takiego wspaniałego grilla, są sąsiady, ale buszowaliśmy w internecie tam właśnie na twoim kanale i słuchaliśmy wszystkich piosenek. Powiem ci, no aż kolana miękną. No powiem ci, Ajenka, Wituś jest załamany, no boś go nie chciała, a tam u boku masz takiego przystojnego partnera, pisze Tadeusz. A widzieliśmy właśnie, że weszła nowa piosenka, była premiera, kocham cię bardziej niż dziś, niż wczoraj, to poproszę o tą piosenkę do mojej Marysi. A dla wszystkich gości leżaczek, piwko i ty. Dziękujemy, podpisał Tadeusz. Tadeusz, no ja wam tam pięknie dziękuję, że byliście na moim kanale, że moje piosenki wam się podobały. Tak, prawda, była premiera nowej piosenki Kocham cię bardziej dziś niż wczoraj. Za chwileczkę ją usłyszymy, ale piosenka na twoją prośbę Leżaczek, piweczko i ty jest naszykowana i to jest dedykacja do wszystkich gości. Ja wszystkich gości naprawdę serdecznie pozdrawiam, życzę wam wspaniałego, przede wszystkim zdrowego weekendu, jutro żeby głowa nie bolała, no i posyłam i buziaki i kusiole w waszą stronę, no i oczywiście was też cieplutko pozdrawiam. A ja już przekazuję te pozdrowienia do wszystkich tu obecnych słuchaczy, do szefostwa, do całej redakcji, a takie ekstra już lecą do Giny, do jej córci Agis, pozdrawiamy Alinkę z Kalisza, Basię z Acapulco i Basię z Londynu. Także już pozdrowienia poleciały, czas na piosenki. No to Leżaczek, piweczko i ty.

A ja tu dostałam jeszcze od naszej Alinki taki wpis pocztą pantoflową. Alinka pisze: dziękuję pięknie Tadeuszowi i Marii za pozdrowienia i życzę milutkiej zabawy, fajnej majówki, imprezujcie kochani, buziaki dla was słodkie. No i są buziaki i serducha, no to już wysyłam i te buziaki i serducha tam na ten grill i dołożę piosenkę. No weź polewaj, no Tadeusz, no polewaj, polewaj, bo szkło schnie.

A ja sobie tu tak siedzę i myślę, no dzisiaj to jest taki czas naprawdę na te grille, no to nie jedna tam butelka zostanie opróżniona. Ale ja już przechodzę do kolejnego wpisu, który właśnie otrzymałam od Marii Słuchaczki. Także Marysiu, ja cię cieplutko witam, ciebie i twojego przyjaciela, no i fajnie przytulam do serduszka, a piszą, witamy ciebie nasza kochana Jenko w ten weekendowy właśnie taki czas, chociaż u ciebie tam w Szkocji inaczej to wszystko chyba obchodzicie, ale najważniejsze, że jesteś tu z nami, a my bardzo miło spędzamy swój wolny czas. Pozdrawiamy ciebie bardzo cieplutko, pozdrawiamy szefostwo radia, całą redakcję i wszystkich tu obecnych gości. A jak zawsze prosimy o przekazanie pozdrowień na interię do pokoiku po 60. Wszystkim posyłamy słodkie buziaki, a my prosimy dzisiaj o dwie piosenki twojego autorstwa, bo słyszymy, że grają twoimi piosenkami na innych radiach, to dlaczego w naszym radiu nie możemy posłuchać twoich pięknych utworów. Pierwsza piosenka Tylko my dziś, a druga piosenka Wciąż cię kocham. I tą piosenkę drugą dedykuję mojemu przyjacielowi, podpisała Maria, słuchaczka ze swoim przyjacielem. No to kochani, ja bardzo się też cieszę, że mogę tam gościć u was w waszym domku. Naprawdę bardzo mi jest miło i przyjemnie. Takie cieplutkie pozdrowienia lecą do was, do całej waszej rodzinki. Też życzę wam wspaniałego, zdrowego całego weekendu. Dużo słoneczka i w serduszku, i na buzi, i na dworze. Ale i też życzę wam wszystkiego, wszystkiego, co się szczęściem zwie. Przekazuję te pozdrowienia do szefostwa naszego radia, do całej redakcji, do wszystkich tu obecnych gości na mojej audycji, a takie ekstra pozdrowienia już tam lecą na interię, dokładnie do pokoiku po 60. Pozwolicie, że dołączę się do pozdrowień i też wymienionych cieplutko pozdrawiam. Obydwie piosenki mojego autorstwa są naszykowane. Kochani, wiem, że grają na innych radiach moimi piosenkami. Na niektóre radia, które poprosiły, dostały moją zgodę, ale warunkiem właśnie jest, że trzeba mówić tytuł i wykonawcę. Także piosenki są przygotowane, a ja się bardzo cieszę, że piosenki mojego autorstwa wam się po prostu podobają i to jest cała taka moja radość i moja, bym powiedziała, nagroda. Także gramy Tylko my dziś, a druga piosenka, dedykacja do twojego, Marysiu, przyjaciela, Wciąż cię kocham. No to szepnij mu później takie ciepłe właśnie słowo do łóżka, do ucha, o, żeby sobie dobra.

0: Radyolar mı?
1: Tym razem Ajena również cieplutko wita kolejnego gościa, a jest z nim Agis. Także serduszko, ja też tak fajnie przytulam Cię tutaj do siebie. No i bardzo się cieszę, że jesteś też tu razem z nami. A posłuchajcie, co napisała Agis. Dzień dobry i dostałam dwa serducha. Pozdrawiam Ciebie, Ajenko, i życzę cudownej audycji. Słuchamy z mamą, a ja proszę o nutkę Mamacita. Tak na rozgrzewkę, tu do towarzystwa. Na grillu. Buziaki największe dla Ciebie, a takie mocniejsze dla mojej kochanej mamy. Ale Wam tam jest dobrze, Agis, no. A mama ma taką dużą posiadłość, także można grilla robić, no i można Wam pozazdrościć. Także ja Wam życzę tam smacznego. Fajnie się Panie bawcie i łapcie również takie gorkie pozdrowienia od Ajeny. Także lecą pozdrowienia, Agis, do Ciebie, do Twojej kochanej mamy Dżiny, no i do wszystkich tam właśnie, może są obecni goście też właśnie na tym smakowitym grillu. Powiem Wam, że Tadeusz mi tu pisze, jakie tam mają pyszności, wy tutaj, no aż mi tak zapachniało takim pieczonym mięskiem i takim dymem prosto z grilla. Także jeszcze raz cieplutko pozdrawiam. Piosenka tak na rozgrzewkę, tu już naszykowana Mamacita, ale też drugą piosenkę naszykowałam i tą piosenkę... tak, i tą piosenkę wyśpiewa nasza... po prostu tą piosenkę naszykowałam, którą właśnie utworzyła nasza prezenterka Alinka z Kalisza. Tańcz ze mną, ty i ja. Ale to za chwileczkę. Pięknie dziękuję za takie największe buziaki. Ja odwzajemniam i też lecą słodkie buziaki, a taki największy, taki mega, naprawdę duży wysyłam już do Twojej kochanej mamy. Także przytulcie się tam nawzajem. No to posłuchajcie, a ja gram.

I następna piosenka, to już się kołysze na playerku, tym razem Tańcz ze mną, ty i ja, Alina, kropeczka M.

ja tak szybciutko poczytam, kogo goszczę. Jest ponownie Tadeusz, jest razem z nami Krzysiek W. i jest obecna Alinka z Kalisza, nasza prezenterka. A Tadeusz pisze: Ajenka, my nadal grillujemy, zabawa na całego. Takie larmo leci z radia, że słychać na całą wieś. I prosimy o piosenkę, niech świat poczuje, jak Polak grilluje. A druga piosenka, Zimna wódeczka. Pięknie Ci dziękujemy za takie fajne umilanie, przygrywanie nam na tym naszym wspaniałym grillu. No to kochani, ja się bardzo cieszę, że mogę spełnić Wasze życzenia muzyczne, a takie sprawy bufetowe, no to na pewno tam spełnia i staje na wysokości zadania. Tadeusz donosi trunki, Marysia tam serwuje takie pyszne mięska, także takie, jak żeście narobili ochotę i mnie, i naszej Alince z Kalisza. Także Alinka mówi, że nie będzie patrzeć, co się będzie działo od sąsiadów, idzie napalić grilla na balkonie. Także no magia właśnie tej majówki. Ja Was jeszcze raz tam wszystkich cieplutko pozdrawiam, życzę Wam wspaniałej zabawy, no i pewnie niech świat poczuje, jak Polak grilluje. Bardzo proszę.

Kochani, a ja już teraz tak pomalutku również zapraszam na audycję naszego Darka Stery Radyjka. Przekażę o godzinie 20, ale wracam z powrotem na konsolę i tym razem cieplutko witam do serduszka tule, kogo? Krzyśka W. Także Krzysiu, naprawdę bardzo mi jest miło, że jesteś też tu na mojej audycji, no i na konsoli. A Krzysiek W pisze: witaj Ajenko, dobry wieczór, zagraj proszę. Co tam masz nowego? No to witaj, witaj i też kłaniam się nisko i mówię ci dobry wieczór i podsyłam takie cieplutkie pozdrowienia weekendowe do ciebie, do całej twojej rodzinki. Życzę ci naprawdę zdrowego, takiego słonecznego całego weekendu, żebyście bardzo milutko spędzili ten swój wolny czas. Piszesz, żeby zagrać coś, co tam mam nowego. Naszykowałam dwie piosenki, są to nowe piosenki. Pierwsza piosenka mojego autorstwa, W moim sercu jesteś, a druga piosenka jest to też nowa piosenka Edyty Jończyk, Proszę wróć, maj i deszcz. No to zapraszam cię do posłuchania, a ja jeszcze podsyłam takie słodkie buziaki.

Tym razem też cieplutko witam i do serducha przytulam oczywiście naszą Alinkę z Kalisza. A Alinka pisze, posłuchajcie. Muszę sobie tu przesunąć, już jestem z powrotem. Alinka pisze, witaj kochana Ajenko, serdecznie ciebie, jak i twoją rodzinkę witam i pozdrawiam. Życzę tobie, Ajenko, fajnej audycji, milutkiego wieczoru. Miło słyszeć cię z twoimi piosenkami, tak? W sam raz na majówkę i wieczorki. Można się pobawić do rana przy takiej muzyce i tak trzymać dalej. Dalej pozdrawiam nasze kierownictwo, szefostwo, jak to woli, wszystkich prezenterów z rodzinkami. Pozdrawiam naszych kochanych słuchaczy, tych z daleka i bliska. I tak pięknie pozdrowionka posyłam do naszej przyjaciółki Dżiny, Agi, Tadeusza, Marysi, Gizdulki, Gabulki, Basieńki, Zakapulko. Wszystkim bez wyjątku życzę milutkiej jeszcze weekendowego, majowego, fajnego grillowania, udanych zabaw do samego ranka. I buziaki zostawiam, a ty, Janko, dziel sprawiedliwie, a wierzę, że tak będzie. Cmok, cmok, cmok, śmieje się tu od ucha do ucha. Alinka, buziaki, no to fajnie, że mi tu wierzysz, że ja oddzielę wszystkich sprawiedliwie. Nie, nie, dam po jednym buziaku, resztę tu wszystko zachowam dla siebie. Także już lecą, Alinka, takie cieplutkie pozdrowienia do ciebie, do całej twojej rodzinki. Podsyłam serdeczności i taki serdeczny uśmiech już tam leci w twoją stronę. No i oczywiście buziaki, buziaki też podsyłam, jakżeż może być inaczej. I bardzo się cieszę, że jesteś też tutaj razem z nami i miło spędzasz swój taki wolny czas. Zresztą przecież mamy weekend, prawda? No, co prawda u mnie tu takiego święta nie ma, no ale jestem duchem tam właśnie w Polsce, także fajeruję, grilluję razem z wami, o tak bym to nazwała. Także lecą pozdrowienia do naszego kierownictwa, jak to woli, do szefostwa, do wszystkich prezenterów z rodzinkami, pozdrawiam naszych kochanych słuchaczy i tych z daleka i tych z bliska. A tak piękne pozdrowienia posyłamy do przyjaciółki Dżiny, Agi, Tadeusza, Marysi, Gizdulki, Gabulki, Basieńki, Zakapulko. I Alinka, wszystkim bez wyjątku życzę milutkiego weekendu, takiego majowego, fajnego grillowania, udanych zabaw do samego ranka. No i buziaki, buziaki lecą. Pewnie, że jak mają tylko okazję, niech się bawią do samego rana, ale niech pomyślą, że rano tam na nich czeka kac morderca. No, to nie jest tak. Dzisiaj jest wesoło, no ale jutro jak przedawkujemy, to trzeba będzie wszystko po prostu odchorować. Okłady z zimnego lodu. Nie wiem, co tam pomaga, bo ja nie jestem trunkowa. Także serduszko, ja przygotowałam piosenki. Dwie piosenki twojego autorstwa. Pierwsza piosenka Zostań do rana, a druga piosenka Bzy i konwalie. No to ja gram i zapraszam i ciebie i wszystkich słuchaczy do posłuchania.

kochani, nasz szef już zgłosił swoją gotowość do przejęcia sterów Radyjka. No jest taki wyjedzony, pojedzony tym grillem, tym mięskiem, kiełbaską. Gabi mi tu mówi, że jak mu się odbiło, to aż mu się grzywka poruszała. Także może śmiało grać do rana. Ale ja już wracam z powrotem na konsolę i cieplutko witam Gabi i Darka. Także kochani, przytulam was mocno do mojego serducha, a Gabi i Darek piszą: posłuchajcie, witamy wszystkich, co teraz bawią się na twojej audycji, Ajeno. Witamy, pozdrawiamy. Super zabawy życzymy, Ajeno, tobie i twoim bliskim słuchaczom, tym piszącym i tym słuchającym. Ekipę radia dziękujemy za super wieczór. Życzymy smacznego wszystkim, co grilla rozpalili. Jeszcze raz pozdrawiamy. Hop, siup, kufelek do kufelka. Bawcie się dobrze, cmok, cmok. Pewnie niech wszyscy bawią się dobrze. Niech pamiętają właśnie ten weekend, tą majówkę, cały po prostu rok. Ja już wysyłam takie cieplutkie pozdrowienia w waszą stronę. Pozdrawiam również całą waszą rodzinkę. No nie będę życzyć wam miłej zabawy przy grillu, no bo niestety Darek tu już jest właśnie taki odsztyftowany, bym powiedziała. Wypryskał się muchozolem takim markowym. No pachnie tak wonio. Także wszyscy za chwileczkę przenosimy się na jego audycję. Także ja zapraszam do zabawy. Pozdrowienia lecą do wszystkich słuchaczy, tych do piszących i słuchających. Pozdrawiamy całą ekipę. Dziękuję, życzę super zabawy, smacznego wszystkim grilla, co rozpalili. Niektórzy już dawno rozpalili, już zjedli. Jeszcze by coś zjedli. Także myślę, że do rana to rozpalam tego grilla jeszcze nie raz. Pozdrowienia poleciały. No pewnie jestem tego samego zdania. Hop, siup, kufelek do kufelka. Przy takim grillu fajnie się jest napić takiego pysznego, schłodzonego piwka. No to ja, Darek, częstuję cię takim fajnym piwkiem z pianką na dwa palce. Trochę se chlipłam. Nie wiem, czy Gabi lubi piwko, ale tak profilaktycznie też jej posyłam tak do tego grilla takiego fajnego piwka. Ja przygotowałam dwie piosenki. Pierwszą piosenkę do waszego wpisu wyśpiewa duo Trapery pod paryzol na kufelek, a drugą piosenkę Mariola i Damian, Słońce i wiatr. No to zapraszam do posłuchania, a jeszcze podsyłam wam słodkie buziaki.

Kochani, i moja audycja już praktycznie przechodzi do historii. Także pięknie Wam dziękuję za miłą zabawę, za wszystkie wpisy, za obecność tu na mojej audycji. Zapraszam już na audycję naszego Darka. Darkowi życzę fajnej audycji, pełnej konsoli, a nam słuchaczom miłej zabawy. Także jestem spokojna, oddaję stery radyjka w dobre ręce. Więc kochani, trzymajcie się cieplutko i zdrowo, dbajcie o siebie. A ja przygotowałam dwie jeszcze piosenki. Pierwszą piosenkę mojego autorstwa, Dom to tylko mury. Tą piosenką powitam naszego Darka i podziękuję Wam. I druga piosenka moja taka wyjściowa, do widzenia Bajerful. Także jutro się na pewno usłyszymy. Trzymajcie się cieplutko, pa pa i do zaś.

Dzień dobry, dobry wieczór, guten Abend ze studia Meinzagen wszystkich. Wita Darek, kierownik zamieszania. Witajcie. Sobota, 2 maja, dzisiaj już Radio Larmo dla Was fajniście grało. Za nami dwie ciekawe muzycznie również audycje. Grał dzisiaj dla nas kolega z południowej Afryki. Ja, ten nasz biały koleżka, Bogumił. Któremu pięknie dziękujemy za dzisiejsza audycja i jak zwykle garść informacji, ciekawostek, jak to w Afryce właśnie jest. Ja okraszony muzyką, pięknie dziękujemy Bogumił, pozdrawiamy Ciebie i Twoja żona. No i przed chwileczką swoje stery, znaczy stery tego radioka i ten gorki mikrofon. I ja, bardzo fajnie to zrobiła, bo nawet szyby się nie potłukły. Dziękuję Ci, Ajeno, za fajnista audycja. I tak jak mówiłaś, do usłyszenia jutro, bo jutro chyba, tak, dokładnie, jutro grasz. No i fajnie, to troski życzę Wam obydwoje, żebyście sobie odpoczęli, a wszystkich zapraszam do wysłuchania tego, co dzisiaj Darek przygotował. A jak jesteście i korzystacie z tej fajnistej majowej pogody, no ja już pewnie słonko zaszło, no ale pewnie jeszcze, no u nas już nie, ale może u Was jest fajnie ciepło, jeszcze siedzicie gdzieś przy grillu i jeszcze robicie majówkę, to nie wiem gdzie robicie tego grilla, ale ja myślę, że na tej audycji się dowiem i znajdę Was po zapachu. Ja jak znajdę, to podjada i wyjem Wam całą karkóweczkę. Tym bardziej, że u nas pogoda tutaj w Meinzagen, no niestety tak od godzinki czasu się bardzo zepsuła, zachmurzyło się, zaczęło padać. Trochę też i postraszyło błyskawicami. Także na dzisiaj majóweczka sztop, wszyscy sąsiedzi z przedbloków swoje maszyny kopcące już pochowali. Co niektórzy widzę tam na swoich tarasach pod właśnie takimi baldachimami jeszcze siedzą. Ja już pochowali, co niektórzy widzę tam na swoich tarasach pod właśnie takimi baldachimami jeszcze siedzą.

rozmowę i zapytam, czy mogę zmienić to, co mam przygotowane, a na pewno tak będzie, że jak będzie w kuferku, to będzie zagrane. A teraz kin dla Bogumiła i dla naszej Ajeny w podziękowaniu za fajniste audycje. De facto, ja dzisiaj o Afrykańczykach, bo murzyny to chyba nie wolno mówić, ale piosenka o tytule Murzyny tańcują od De facto, dla Bogumiła leci na ta Afryka, a dla Ajeny mam cosik nowego. DJ Otzi wydał teraz taka fajna płyta i jest to utwór Happy, czyli szczęśliwy. Tak jest, bo ta piosenka właśnie promuje taką fajną, pozytywną energię, dobrą zabawę, której to zabawy na audycji Ajeny na pewno nie zabrakowało. Jeszcze raz dziękuję Bogumiłowi i Ajenie, no i troski gramy. A kto z nami jest? Ręka do góry.

I tak, na dzisiejszej audycji troszeczkę fajnej muzyki do tańcowania, troszeczkę z nowszych kuwerków, troszeczkę ze starszych, trochę naszych wykonawców rodzimych, śląskich, jak i też zagranicznych. I na przykład Teroski. Oj, dawno, żech tego nie grał. Pamiętam, że to była jedna z pierwszych piosenek na mojej audycji premierowej i potem kolejnych. Marek i Kasia, Czary Mary. Wyjątkowa piosenka, taki cygański hit, a dawno się zastanawiałem dzisiaj, że trafił informację, co to za Marek i Kasia. Ano, Marek Szurpik i Kasia Kownacka, już przygotowany ten utwór jest, i Klaudia Chwołka, jej utwór jest taki za młodych lat, kiedy jeszcze z mamą, czyli z Kasią, nie śpiewała, czyli Klaudia Chwołka, Na Sobota. Taki tytuł jest, tytuł dokładnie taki. A trzeba wam też wiedzieć, że Klaudia i Kasia Chwołka już zapowiadają, niedługo będzie premiera ich płyty wydanej na jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. A w maju, a dokładnie 24 maja w Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbędzie się wyjątkowy Dzień Matki właśnie i tam między innymi na scenie można będzie zobaczyć i usłyszeć Klaudię i Kasię Chwołkę 24 maja w Piekarach Śląskich. A dziś Klaudia Chwołka zaśpiewa u nas. Piosenki przygotowane, zapraszam, miłego czasu spędzonego z muzyką płynącą z Radia Larmo.

0: Радиоларма.
1: I tak to na sobota cieszyła się Klaudia Chwołka. A przypominam, Dzień Matki z Klaudią i Kasią Chwołka 24 maja w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich. Kto może, myślę, że warto się tam wybrać. Oczywiście najpierw sprawdzić w internecie, czy są bilety, powiela są bilety i czy są wolne miejsca. 24 maja, Piekary Śląskie. Tak jest, sobota, mamy 2 maja, a o sobocie, czy są jakieś piosenki? No jasne, że są. I takie piosenki jeszcze, że przygotował na mojej playliście, na przykład fajną piosenkę mają Robert Łukowski i Gryfon, Weekend Twist, piosenka oczywiście o radości z nadchodzącego weekendu po ciężkim tygodniu pracy, czyli po szychtach. Tekst oczywiście i śpiewanie w gwarze śląskiej, albo jak to woli, w języku śląskim. Ja. I trochę z innej parafii, bo takie na w języku literackim, bo przecież zespół Weekend po śląsku chyba nie potrafią śpiewać, a może, kto ich tam wie. Piosenka Sobota zespołu Weekend, jeden z największych przebojów grupy Weekend. Oczywiście opowiada ten utwór o radosnym oczekiwaniu na sobotnią, co? Imprezę. Tak jest. Robert Łukowski, Gryfon, Weekend Twist i Weekend, Sobota.

I tak, konsola pozdrowień, tak jak mówiłem na początku audycji, na tej też jest otwarta, można składać zamówienia, zażalenia, ja wszystko dzisiaj wytrzymam. Ale witam pierwszego miłego gościa, który odważył się napisać na konsoli do kierownika całego zamieszania, a jest z nami Gina. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Jak tam leci, wszystko w porządeczku? No to fajnie, się cieszę, że jesteś i napisałaś, a Gina napisała tak: witam serdecznie i pozdrawiam cieplutko, miły prezenterze. Wow, dziękuję. Pozdrawiam twoją rodzinę, wspaniałych słuchaczy i tym radiowy. Życzę miłego wieczoru z twoją muzyką. Uściski posyłam do kochanej Ajenki i Alinki z Kalisza, Agis, a buziaczki dla wszystkich. No to się bawimy! I pozdrowienia i buziaczki poleciały od Giny, która jest z nami i myślę, że ja wytrzymuję bez stoperów ta muzyka, którą Darek dzisiaj przygotował. A jak nie, to Gina, poproszę o twoją listę życzeń. Tylko, żeby to nie była zbyt długa lista. No tak dwie, może trzy propozycje. Okej. Bo ja dzisiaj troszeczkę tak, że tak powiem, poszalałem. Ja powygrzybywałem z kuferków piosenki, których dawno nie grałem, a które wiem, że słuchacze naszych radii to lubią. Na przykład piosenka, utwór, który bardzo często można usłyszeć, było. Nie wiem, jak to teraz jest. Dawno nikt mnie na wesele nie zaprosił. Zespół Imprez z Niebadar, czyli piosenka taka weselna. Ja przy tej piosence ludzie się bawili, może jeszcze bawią, nie wiem, a może jak troski zagram, to komuś serduszko zapuka i zaprosi Darka na wesele. Ja Imprez z Niebadar i dodaję do tego utwór od Bernadety Kowalskiej, Ona to ma, jeden z bardziej popularnych utworów właśnie Bernadety Kowalskiej i przyjaciół. Piosenka, która pochodzi z albumu zatytułowanego W życiu jak w piosence, a ta piosenka, ten album ukazał się w 2017 roku. Ale zagrzebałem, nie? W tych kuferkach głęboko. Ale piosenka nadal się podoba, więc dwie piosenki z takich troszeczkę starszych, zakurzonych kuferków, ale myślę, że z przyjemnością i Gina, i wy tych utworów posłuchacie. Imprez z Niebadar i Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi, Ona to ma. A nasza Alina, pięknie ci dziękuję, Gino, za pozdrowienia i do ciebie, i do Agis. Pozdrowienia i buziaczki z wzajemnością wysyła

Ja, Adzina uzupełniła jeszcze swój poprzedni wpis. Kolejnym wpisem napisała tak: Darku, jesteście świetni, posyłam pochwałę i lubię was, gracie super i nic dodać, nic ująć. Aha, czyli listy nie musimy poprawiać. Okej, Dzina. Poproszę o piosenkę dla Jenki i Alinki. Dziękuję, że jesteście i buziaki lecą. Dzina, ja ci powiem tak nieskromnie. Ja jak rano wstaję i patrzę się w lusterko, to tak mówię, jaki ja jestem fajny i śliczny. Ale jak wracam z pracy, taki wiesz, styrany i tego, to już nie chce mi się do lusterka zaglądać, żeby nie zobaczyć tej starej, zmęczonej mordy. No ja, wesoło musi być, szpas musi być. Dziękujemy za miłe słowa. A piosenki jakie mam przygotowane? Piosenki mam przygotowane każde z innej parafii, no bo przecież tutaj na Radio Kumy każdą melodię lubimy. Zresztą chyba nie ma, chociaż może, ja wiem. Czy są zwolennicy heavy metalu tutaj albo hip-hopu? No mam nadzieję, że nie, bo na dzisiejszej audycji takich piosenek nie będzie. Choć przy różnych okolicznościach i takie rytmy też fajniście wpadają w ucho. Ale mam nadzieję, że Gino, tobie i naszym koleżankom wpadną w ucho te piosenki, które mam przygotowałem, bo sięgnąłem teraz do tego nowszego kuferka. I będzie troski nowość nad nowościami. Ja, taki fajny utwór, który dostaliśmy dzięki MPN, czyli takiemu serwisowi, który promuje nowe single. Taki latynowski kawałek. Ja, jak nie ma lata za oknem, tak jak troski u nas, ja, bo już jest ciemno, coś tam kropi, no to chociaż sobie takie słoneczne latino puścimy. I może z nowej płyty od Dawida Janiaka coś pięknego. No piosenka może i będzie piękna, coś pięknego będzie, ale tak naprawdę to tak nazywa się ten nowy album wydany przez wytwórnię Best. Będzie to utwór, dzisiaj wybrałem, Dawid Janiak w utworze Za jeden dzień. Piosenki przygotowane, konsola nadal czynna. Gino, tobie dziękuję za wpis i życzę oczywiście miłego dalej wieczoru.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

0: Słuchaj swojego radia online. Radio Alarmu.
1: I kolejny wpis na konsoli przyleciał ze Szkocji od naszej koleżanki, która dopiero co ja. No ja cię kręcę już po 21, to znowu nie dopiero co, tylko to godzinę temu, a Jena zakończyła swoją audycję. No patrzcie, jak ten czas fajnie leci z dobrą muzyką. A Ajena pisze tak, witam ponownie Darek, pozdrowienia zostawiam dla ciebie, dla Gabi, dla całej naszej redakcji oraz słuchaczy, a podziękowania i pozdrowienia zostawiam też dla Dziny i Agis. Ja już myjkę zaliczyłam, kolację, to teraz mogę się wybrać na majówkę ze wszystkimi. Buziaczki zostawiam, cmok, cmok, a piosenki w twoich, Darek, rękach. Tylko piosenki, a karkóweczka? Dajcie mi karkóweczkę albo chociaż jakiś kawałek kiełbaski do ręki, bo ja tu głodny. Ale spoko, spoko, jutro też jest piękna niedzieliczka i jutro w niedzielę też przeca można grillować. Darek sobie odbije. Dzięki Ajeno za fajny wpis piosenki w moich rękach, to jo, już tutaj sięgam znowu do takich znanych, dobrych, fajnych, w sam raz właśnie do potańcowania przy grillu, jak się da. A będzie to Marcin Miller, czyli zespół Boys, zespół muzyczny znany od tamtego wieku, od 1997 roku. Ja występowali jako bass band, później w latach 90. zespół, ja zaczął koncertować już dosyć fajnie i pierwsze ich występy były w dyskotece Panderosa niedaleko Janowa, a teraz wszyscy w Polsce ich znają. I ich muzyki słuchają na przykład u nas w radiu Larmo na dzisiejszej audycji i to będzie utwór Powiem Ci. Kolejny zespół z tego samego, że tak powiem, kuferka Excited. Utworze Taka Prawda, jeden z największych hitów tej grupy, której liderką i wokalistką jest albo była Agnieszka Drewnicka. Ja mówię była, bo trzeba by było bacznie obserwować te wszystkie nasze zespoły, grupy, bo te składy się tak zmieniają, że czasami te informacje, które do nas docierają, są sprzed roku albo sprzed kilku miesięcy i można się zdziwić, że tam na przykład Agnieszki nie ma. Chociaż ten utwór, Taka Prawda, swoją premierę miał w 2016 roku, czyli znowu nie tak dawno. I jest klasykiem muzyki disco, polo i dance. Excited, Taka Prawda. Dwie piosenki przygotowane, a jedno dziękuję Ci za wpis i życzę miłego wieczoru na naszej radiowej majówce.

A teraz witam słuchaczy z Rudy Śląskiej. Dobry wieczór, Zbyszku. Dobry wieczór, Zbyszek Halemba wraz z ekipą Ruda Śląska na konsoli. Pozdrowień. I witamy szefa, pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich DJ-i, słuchaczy i szefową. Mamy propozycję, zagraj piosenkę pod tytułem Jest już ciemno, my słuchamy i bawimy się dalej, bo radyjko musi być zaszaltrowane, dzięki. No ja, piosenka, nie wiem czy dobrze, że wybrał, jakby co to będzie, reklamacja... Ale myślę, że... No mam nadzieję, że o ten tytuł chodziło. Dziękuję za pozdrowienia do słuchaczy, do naszej całej ekipy, a przede wszystkim do szefowej. Szefowa tam za ścianą, ja kontroluję cały czas. Co by tak się za bardzo nie rozkręcił przy tej sobocie, bo ja, czas mi szybko leci i fajnie się spędza, mam nadzieję, i wam też ten czas. Dziękuję Zbyszku za wpisy, pozdrów proszę Marysie. A piosenka, jaka że tu została tutaj wybrana, to Piotr Kupicha i Fel. A gdy jest już ciemno, jest już ciemno, jakoś tak to leciało, nie? A do tego dodaję coś ich po naszemu, czyli po niemiecku, znana piosenka popowa duetu

Katrin i Peter, utwór z 2024 roku, wydany pierwotnie, ale ja teraz troszeczkę przerobiony. Oczywiście współczesny niemiecki, a muzyka pop. I piosenka to niesie przesłanie, że miłość jest najlepszym lekarstwem na codzienne troski. Mam nadzieję, że Tobie, Zbyszku i ekipie ta piosenka też się spodoba. Życzę Wam fajnego, miłego wieczoru. A jakby się ktoś pytał z tych, którzy nie znają języka śląskiego, co to znaczy, że radio jest zaszaltrowane, no po prostu, że radio jest włączone. A znając Rudę Śląską, to zaszaltrowane, czyli włączone, jest cały dzień. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę z Rudy Śląskiej i zapraszam do wysłuchania tych piosenek.

0: dla ciebie.
1: Zawsze gramy dla ciebie.
2: To była Katrin Peter. Miłość to najlepsza terapia. A teraz na konsoli pozdrowień witamy Kalisz. Alinka z Kalisza. Dobry wieczór, Alinko. Pozdrawiam ciebie i twoich bąbelków, czyli ja, tego większego bąbelka, czyli Dorotę, no i te mniejsze, Kubę i Majkę, albo odwrotnie, powinno być Majkę i Kubę. A Alina napisała tak: witaj mój prezesiku naszej cudownej rozgłośni Radio Larmo. Wow! Rozgłośnik, która larmuje we wszystkie strony świata. Dzięki temu mamy przyjaciół, mamy znajomych i fajnie, że są wszyscy wspólnie tutaj z nami i się bawią. Naszej Ajence i Bogu Miłowi pięknie dziękuję za audycję i poproszę zagraj, Darku, dla nich coś szczególnego. Alino, wszystkie piosenki, które gramy na radioku, są szczególne, bo każdy może coś w nich dla siebie znaleźć i przy niejednej serduszko mu zabije. Dalej pozdrawiam kierowniczkę Gabusię z buziaczkami, które wysyłam. Pięknie dziękuję za pozdrowienia i buziaczki też naszej Ginie i Agis. Życzę miłego wieczoru jeszcze. No i pozdrawiam naszych prezenterów z rodzicami, no i wszystkich słuchaczy w tą i w tamtą stronę i z powrotem. A teraz, Darku, proszę, dołącz piosenki do wymienionych. A ja pięknie dziękuję i słucham dalej. Buziaczki też zostawiam. Cmok, cmok, cmok.

Dzięki, Alino, za obszerne, że tak powiem, z wisienkami na torcie, czyli buziakami, pozdrowienia. Ja, i trudno troski wybrać, co tu zagrać, żeby się wszystkim spodobało, ale myślę, że ja, to będzie dobry wybór. Bo zagramy piosenki zespołu, który fajnie się też nazywa Piękni i Młodzi. Ja, każdy by tak chciał, nie? Piękny i Młody. Wiadomo, zespół, który zadebiutował już sporo lat temu, bo w 2013 roku, a ta piosenka Kocham się w Tobie to jeden z takich lepszych tekstów o trudnej, ale silnej miłości. Znowu o miłości będzie. Zresztą kolejny utwór też o miłości będzie, bo Adam Chrola nam zaśpiewa Szukam tej jedynej. Ja, a Adam Chrola swoimi piosenkami potrafi niejedno niewieście serce skruszyć. Piosenki przygotowane. Myślę, że reklamacji nie będzie.

I kolejny wpis na konsolę. Pozdrowień przyleciał za ściany. Halo Gabi. Kolacja dzisiaj będzie? Ja po audycji. Pozdrawiam. A Gabi pisze tak. Tak sobie teraz siedzę i słucham, Darku, co ty żeś tam przygotował za muzyka na ten majowy sobotni wieczór. No i powiem ci, że fajne piosenki lecą. I te starsze, i te nowe też. A wraz z tymi piosenkami starszymi wspomnienia z dawno minionych czasów. Za co dziękuję. To teraz pozdrawiam wszystkich bawiących się na twojej audycji i dołącz piosenki, proszę, dla wszystkich. Dzięki za pozdrowienia dla mnie, które odwzajemniam. I dwa razy cmok, cmok przyleciało. Ja nie potrafię tak, jak to Peter robi doskonale. On to robi profesjonalnie. Ja, Gabusiak, dla każdego coś miłego, myślę, że na tej audycji też się znajdzie. No i właśnie, te roski będzie, ja co znalazłem, coś nowego. Dzisiaj, że kto odebrał, ja, utwór, którego premiera jest zaplanowana na, dopiero na 8 maja. My to już jako radio otrzymujemy, żeby właśnie ta piosenka promować. A jest to taneczna wersja klasycznego przeboju szlagierowego Sierra Madre. Za ten utwór wzięli się szwajcarski producent DJ Miko we współpracy ze swoim stałym współpracownikiem DJ-em MC Tiramisu. I tak, oni się specjalizują właśnie w łączeniu nowoczesnych brzmień dance z elementami muzyki ludowej i szlagierowej. I powiem ci, że powiem wam, że fajnie, ale naprawdę fajnie przerobili, unowocześnili ten utwór Sierra Madre del Sol. A kolejna piosenka, kolejny utwór, który przygotowałem, to jedna z najsłynniejszych piosenek niemieckiego piosenkarza Marka Lorenza, Zanim zapomnę. Piosenka wydana w 1989 roku i przyniosła mu bardzo dużą sławę na niemieckiej scenie muzycznej pop. A więc kolejny utwór to będzie utwór Marka Lorenza, który a propos urodził się w Kolonii i działa w branży muzycznej od połowy lat 80. Utwór wydany przez wytwórnię Fiesta Record. Za te piosenki i za wszystkie piosenki, które od nich otrzymujemy, wielkie, wielkie dzięki tej wytwórni. Naprawdę ja. Warto tam u nich być i dzielić się z naszymi słuchaczami tą muzyką. Zapraszam do wysłuchania czegoś nowego. Sierra Madre w innym wykonaniu.

To był utwór od Marka Lorenza, a te roski to coś, co mamy od kilku dni, takie specjalitet. Kto by pomyślał, że ta piosenkarka, że będzie można usłyszeć jeszcze jej nowe piosenki. Celine Dion, właśnie. 17 kwietnia, czyli w teraski, wydała nowy francuskojęzyczny singiel. I jest to jej pierwszy autorski utwór od kilku lat, który szybko zdobył uznanie fanów i krytyków. A ta premiera tego utworu, tego singla, zbiegła się z ogłoszeniem powrotu Céline Dion do koncertowania. Wyobraźcie sobie, że zaplanowanych już jest 16 koncertów we wrześniu i w październiku tego roku. I była to bardzo dobra wiadomość, bo trzeba wam wiedzieć, na pewno też wielu sympatyków, fanów Céline Dion wie o tym, że od lat cierpi na rzadką chorobę neurologiczną. Nie pamiętam, jak nazywa się dokładnie to naukowo, to coś jest o sztywności ogólnej. I ta choroba powoduje skurcze, bolesne skurcze mięśni, ogranicza mobilność, wpływa na codzienne funkcjonowanie, na głos i ponoć jest to choroba na tą chwilę nieuleczalna. Ale Céline Dion od wielu lat walczy z tą chorobą i mam nadzieję, że już jest o wiele lepiej i te koncerty we wrześniu i w październiku się odbędą. A my posłuchamy właśnie tego singla, nowego singla od Céline Dion. Mamy, cieszymy się, posłuchamy.

Halo, halo, panie, proszę zaczekać, bo jeszcze nie na was pora. Klaudia, co ja gadam, Kola i Jula już są przygotowane, jak słyszeliście. Ja powiem wam, że trochę się rozproszyłem, a to dlatego, że za oknem już zrobiło się naprawdę bardzo ciemno i zbliża się jeszcze coś ciemniejszego, a czasami aż jasnego. Ja chyba burza nadchodzi, więc jakbym zniknął, wybaczcie. No nie chcę stracić sprzętu. Jakby huknęło gdzieś bliżej i bym się mocno wystraszył, to nawet nie usłyszycie dobranoc. Ale już zapraszam was na jutrzejsze audycje. Póki jeszcze mogę, to was zaprosić, czyli jutro w niedzielę zapraszam was na godzinę 11 na audycję tematyczną, którą w tą niedzielę przygotuje dla nas Agnieszka, a tytuł tej audycji: Lekcje, które przynosi los. O godzinie 18 zapraszam was na podsumowanie naszej radiowej listy przebojów, więc dzisiejszego wieczoru i jutro jeszcze jest czas na to, żeby jak ktoś zapomniał oddać głos na te piosenki, które są w dziesiątce i w poczekalni, a jutro się spotkamy o godzinie 18. A na godzinę 20 jutrzejszego wieczoru zapraszam was na audycję naszej koleżanki ze Szkocji, czyli Ajeny. A teraz jeszcze raz na konsoli pozdrowień witam Ginę, a która nie tylko sama słucha, bo i ma gości, bo pisze tak: my cały czas słuchamy z moimi gośćmi, jest wesoło i radośnie swoją muzyką, a to się cieszę, że wam miło, mam nadzieję, ten wieczór uprzyjemniam muzyką. I prosimy o dwie piosenki dla ciebie, Darku, w podziękowaniu za umilenie nam czasu. Dziękujemy. A to wiesz co, Dzina, to ja pomyślę, jakie piosenki bym chciał sobie dzisiaj jeszcze zagrać, okej? I to znowu będzie tak jak zwykle na moich audycjach, że pod koniec audycji wyciągnę swoje perełki. Witam również naszą koleżankę Agnieszkę, która, tak jak słyszeliście, jutro o godzinie 11 poprowadzi audycję tematyczną. Dobry wieczór, Agnieszko. Za chwileczkę oczywiście twój wpis po tych piosenkach, które tutaj mamy. A tak jak słyszeliście, przygotowane są Kola i Jula, nie w końcu przyjdzie. Taki fajny, gryfny, śląski szlagier. Kola i Jula. Piosenka pochodzi z ich albumu wydanego w 2010 roku, ale myślę, że miło ich je posłuchamy jeszcze raz. No i drugi zespół to zespół Harmonik, czyli Aleksandra i Damian Wojcikowie, i utwór Chwytaj Szczęście.

Ja i Agnieszka napisała teraz właśnie tak. No to ja się teraz też cieszę, że zdążę was wszystkich pozdrowić. No, zdążyłaś, Agnieszko. Późno, żech wróciła do domu, ale tu patrzę i proszę, Darek nam jeszcze gra i super. Witaj, Darku, miło. Dobry wieczór, Agnieszko. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i Gabi oraz wszystkich słuchaczy i ekipę naszego radia. Miłego wieczoru życzę. Dołącz proszę z dedykacją dla wszystkich słuchaczy piosenki Twojego wyboru, za co już dziękuję. A ciekawe, gdzie ta nasza Agnieszka dzisiaj była. Mam nadzieję, że nie w pracy, tylko właśnie na grillu, na którym majowym grillu, na którym większość z nas dzisiaj była. O, właśnie mnie prześwietliło. Ale będę miał ładne zdjęcie do albumu. Ja dzisiaj właśnie w Minus Agent tak się skończyło grillowanie fajnymi fotografiami. Pozdrawiam Ciebie, Agnieszko, pozdrawiam Twojego tatę, córka, cała rodzinka. Miłego wieczoru i odpoczynku w domu. No ja i kochani, ja konsola pozdrowień właśnie będę troski zamykał, żeby ta audycja jednak mimo wszystko dobiegła do końca bez nagłego wskoczenia naszego bajtla autopilota, chociaż on też podobno fajne piosenki gra. Nie wiem, ja autopilota nie słucham. Ja tylko go karmię piosenkami, a propos trzeba właśnie będzie mu troszeczkę nowości podrzucić. I z takich nowości, troski właśnie posłuchamy dwóch kolejnych piosenek do wpisu Twojego, Agnieszko. Zrobimy troszeczkę tak, zrobić tak trochę międzynarodowo, bardzo międzynarodowo, bo utwór, który za chwileczkę posłuchamy, będzie od artysty z Wenezueli, który ma na imię Fabio. A tytuł utworu można przetłumaczyć na małe buziaczki. A druga piosenka, drugi utwór będzie od wykonawcy, który nazywa się, ma pseudonim artystyczny Mikai, i ten wykonawca pochodzi z Rumunii, a tytuł piosenki, tylko właśnie nie wiem, jakby to po rumuńsku było, padure, podobno chodzi tutaj w języku rumuńskim, oznacza to las, i jest to piosenka, która powstała podobno pod wpływem kilkutygodniowej podróży tego artysty po Siedmiogrodzie, Transylwanii, właśnie w Rumunii. I Mikai opisuje w tym utworze, przynajmniej próbuje opisać klimat tamtejszych latów, mitów, tradycji, które fascynowały go od dzieciństwa. No proszę bardzo, przeniesiemy się i do Rumunii. Ja lecę konsolę pozdrowień zamykać i jeszcze na życzenie Giny perełki ze dwie jeszcze myślę, że zdążę zagrać, zanim mnie wyciepie, tak ojej, ale dało. A więc teraz Fabio, Mikai, a tobie Agnieszko, dziękuję za fajny wpis.

Ja i kończyć powoli trzeba już audycja, co by nie było tak, żebym jutro musiał na Radioku robić zbiórka na nowy sprzęt, co byśmy mogli dla Was grać. Po co to ma się popalić, nie? Konsola pozdrowień już jest zamknięta, zapraszam na wszystkie jutrzejsze audycje, a na prośbę Giny, która była z nami, ja piosenki, które ja miałem zagrać dla siebie. To zagram nie tylko dla siebie, ale i dla Was. Piosenka Majka Krause, piosenka właśnie o tym, żeby wysłać fotografię. Znany niemiecki przebój, ja ten przebój przez wielu, wielu wykonawców w różnych wersjach mamy. Teraz ja. Najbliższa oryginału piosenka, a później Chica Bonita, jedna z nowości, która mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. I kolejny utwór DJ Rufus w znanym utworze z lat 80. Fajnista przeróbka, unowocześniony utwór. I tymi piosenkami zamykam dzisiejszą audycję. Ster za kilka minut przejmie nasz roześmiany Bajtel. A ja już Wam życzę spokojnej nocki, a jutro pięknej, słonecznej niedzieliczki. Co by można było i właśnie w niedzielę zrobić jakiegoś fajnego majowego grilla. Do usłyszenia. Dzisiejszą audycję prowadził dla Was kierownik tego całego zamieszania, czyli Darek ze studia w Meine Zagen. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się.

ma złotą rączkę remontowca, więc kłopoty wreszcie skończą się. Tak minął dzionek, potem drugi, a na czwarty wyszło